0: Kosmo po polsku.
1: Na Kosmo po polsku zaprasza Adam Gusowski. Dzisiaj z kolejnym odcinkiem w ramach Encyklopedia Polonika. Encyklopedia Polonika, no to jest zbiór mini słuchowisk o naszej historii, naszych akcentach, naszych śladach, polskich śladach w Niemczech. Mamy tematy społeczne, polityczne, tematy wokół sztuki, muzyki. To wszystko przewija się w naszych biografiach, to wszystko przewija się w naszych śladach polskiego życia w Niemczech. Te mini słuchowiska Encyklopedia Polonika powstają przy współpracy z Porta Polonika, portapolonika.de, portal, na którym znajdziecie wiele informacji o naszej historii, o naszych śladach w Niemczech. A teraz już zapraszam na mini słuchowiska Encyklopedia Polonika.

0: Co 4 lata ponad 500 000 osób przybywa do miejscowości Landshut w Bawarii, by wziąć udział w ślubie książęcym. Wydarzenie to przypomina o polsko-niemieckich zaślubinach z 1475 roku, gdy książę Bawarii Jerzy Bogaty ożenił się z Jadwigą Jagiellonką, córką polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka.
1: Uroczystości weselne w Landshucie uważane są za najdroższy ślub późnego średniowiecza. Trwają 6 dni. Bawi się na nim ponad 9 tysięcy gości, którym podano 323 woły, 490 cieląt, blisko 1000 świń, 3295 owiec oraz ponad 50 tysięcy kur i gęsi. Uroczystością kieruje sam cesarz Fryderyk III, a na wesele zjeżdżają setki arystokratów z całej Europy. Poza ucztowaniem i tańcami odbywają się również turnieje, podczas których w szranki stają najlepsi wówczas rycerze.
0: Równie imponujący co uroczystość są starania o zawarcie politycznego przymierza między oboma rodami. Król Kazimierz IV Jagiellończyk jest jednym z najaktywniejszych władców Polski i zarazem ojcem 13 dzieci. Jego synowie przejmują kolejno władzę, by ustabilizować politycznie i wewnętrznie kraj. Córki zaś, przez zawierane małżeństwa z innymi książętami lub królami, stabilizują politykę zagraniczną Polski.
1: Małżeństwo Jadwigi z Jerzym Bogatym jest więc dobrze zaplanowane i ma służyć rozwojowi stosunków między Królestwem Polskim i bawarskimi księstwami. Pobożna księżna okazuje się być hojną fundatorką. Ślady jej działalności można do dziś odnaleźć na terenie Dolnej Bawarii. W Landshucie Jadwiga funduje kościół pod wezwaniem świętego Jodoka i świętego Martina. Finansuje też budowę świątyń w Dingolfing i Gollenhausen.
0: Po ślubie Jadwiga żyje na zamku w Burghausen. Czuje się tam jednak bardzo samotna. Przyjdzie jej pochować 4 dzieci. Umiera w 1502 roku, a jej grób znajduje się w klasztorze cystersów w Reitenhalslach. Do dziś przypomina o niej w tym miejscu pamiątkowa tablica. Mąż Jadwigi, książę Jerzy Bogaty, umiera rok po śmierci żony. Ponieważ para nie pozostawiła potomka męskiego, wkrótce w księstwie wybucha wojna o tron.

0: Był bez wątpienia jednym z najbardziej oryginalnych polskich kompozytorów XX wieku. Przez prawie 20 lat miał niebagatelny wpływ na młodych kompozytorów studiujących na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Profesor Witold Szalonek.
1: Gdy Witold Szalonek w 1973 roku obejmuje profesurę w Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych, jest już znanym na całym świecie kompozytorem. To właśnie na tej uczelni studiowali swego czasu najwięksi polscy muzycy i kompozytorzy, jak Mieczysław Karłowicz, Ludomir Różycki czy Stanisław Moniuszko. Szalonek pokonuje w walce o stanowisko 40 konkurentów, co tylko potwierdza jego doskonałe kwalifikacje. W Berlinie muzyk przeżywa nie tylko swój najintensywniejszy okres twórczy, ale też z zapałem promuje polskich kompozytorów.
0: Miłośnicy muzyki łączą z Witoldem Szalonkiem przede wszystkim jego sonoryzm. On sam opisuje go jako poszukiwanie muzycznej duszy instrumentów. Muzykologia opisuje zaś sonoryzm jako styl, w którym elementem wyróżnionym i formotwórczym jest samo brzmienie i szmer. W Polsce kierunek ten jest szczególnie obecny w latach 60. i 70. Pod wpływem sonoryzmu tworzą m.in. Witold Lutosławski, Henryk Górecki czy Krzysztof Penderecki. Jednak żaden z nich nie jest w tym tak konsekwentny jak Witold Szalonek.
1: Szalonek odnajduje sonoryzm w muzyce starych polskich kompozytorów. Według niego nowoczesne brzmienie fortepianu wzięło swój początek w uniwersalnej twórczości Fryderyka Chopina. Szalonek jest też odkrywcą dźwięków kombinowanych, czyli polifonii dźwięków instrumentów dętych drewnianych. Dźwięki kombinowane pojawiają się u Szalonka między innymi poprzez specyficzną technikę grania na tych instrumentach.

Witold Szalonek pracuje na uczelni w Berlinie do emerytury w 1992 roku. Potem zajmuje się głównie komponowaniem. Umiera 12 października 2001 roku w stolicy Niemiec. Zgodnie z jego życzeniem jego urna spoczywa w grobie rodzinnym przy ciałach rodziców na cmentarzu w Łagiewnikach Śląskich.

0: Niezwykle zabawny jest widok, gdy dwoje starszych, korpulentnych mężczyzn z teczką pod pachą spotyka się na ulicy i zupełnie niespodziewanie, z obojętnym wyrazem twarzy, wyrzucają przed siebie prawą rękę z powykręcanymi od artretyzmu palcami. W ten sposób opisywał w 1933 roku hitlerowskie pozdrowienie hrabia Antoni Sobański.
1: Antoni Sobański urodził się w 1898 roku w Obodówce na Podolu. Pochodził z ziemiańskiej rodziny szlacheckiej. Wkrótce wraz z rodziną przeprowadził się do Warszawy. W stolicy był niebyle kim. Cenionym dziennikarzem, chętnie czytanym eseistą, obiecującym pisarzem. Jarosław Iwaszkiewicz i Witold Gombrowicz mówili o nim z najwyższym podziwem. Hrabia Sobański był także światłym Europejczykiem, który nacjonalistyczne i antysemickie tendencje, występujące również w polskim społeczeństwie, uważał za obce i wstrętne. Opanował 6 europejskich języków w mowie i piśmie. Wiele podróżował. Żył w Londynie, Paryżu, Berlinie, Wiedniu i Petersburgu.
2: Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist!
0: Gdy Adolf Hitler doszedł do władzy, redakcja Wiadomości Literackich zdecydowała się wysłać do Berlina swojego korespondenta. Wybór padł na Sobańskiego. Jego relacje i reportaże były niezwykle wnikliwe i do dziś stanowią ważną dokumentację obrazującą stan niemieckiego społeczeństwa w pierwszych dniach reżimu narodowych socjalistów.
1: Hrabia Sobański nie wierzył w wybuch wojny, za to niezwykle ufał w człowieczeństwo ludzi. Gdy 1 września 1939 roku napaścią na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa, uciekł przez południową Europę do Londynu. Końca wojny jednak nie doczekał. W 1941 roku pokonała go choroba płuc.
0: W 2005 roku literacki świat Sobańskiego został w Polsce odkryty na nowo. Jego reportaże wydano w formie książki Cywil w Berlinie. Nazwa o tyle trafiona, że w jednym ze swoich reportaży hrabia opisuje Berlin

Na horyzoncie jawi się zamek w Hambach. W kierunku twierdzy maszeruje radosny tłum ludzi, trzymających w dłoniach czarno-czerwono-złote i biało-czerwone flagi. Hambacher Fest, czyli demonstracja na zamku Hambach, to obraz Hansa Mocnaja, uwieczniony na specjalnym znaczku pocztowym, wydanym przez pocztę niemiecką z okazji 175. rocznicy tego wydarzenia.

0: Był słoneczny dzień zesłania Ducha Świętego 27 maja 1832 roku, gdy prawie 20 tysięcy osób demonstrowało w imię wolności, zjednoczenia i demokracji. Święto narodowe trwało do 1 czerwca. I choć miał być to czas zabawy przy winie i tańcach, na ulicach dochodziło do protestów politycznych. Obok Niemców brali w nich udział także Polacy, którzy po trzecim rozbiorze Polski i ostatecznym zajęciu ziem przez Niemców, Rosję i Austrię pozostali bez własnego państwa. Liderzy demonstracji na zamku w Hambach kierowali więc swoje słowa także do Polaków.
1: Wystąpienia na zamku w Hambach były momentem narodzin obecnie używanych niemieckich barw narodowych. Czarnego, czerwonego i złotego. Ale dlaczego wśród niemieckich powiewała również polska flaga? W 1830 roku powstanie listopadowe w Polsce było skierowane przeciwko rosyjskiemu okupantowi. Po stłumionym przez Rosję buncie powstańcy musieli uciekać z ojczyzny. Społeczeństwo niemieckie, które coraz bardziej cierpiało pod rządami absolutnymi, z sympatią i entuzjazmem witało polskich powstańców, którzy przeciwstawiali się potężnemu rosyjskiemu carowi. Rozpoczęła się istna fascynacja Polakami.
0: Obywatele niemieccy zaczęli organizować się w tak zwanych polskich stowarzyszeniach, by łatwiej organizować pomoc rzeczową i pieniężną dla Polaków. Podobno dochodziło nawet do śpiewania zwrotek hymnu polskiego w zmienionej wersji. Jeszcze Polska nie zginęła, póki Niemcy żyją.
1: Po kolejnych stłumionych powstaniach na tereny niemieckie przybyło około 11 tysięcy Polaków. Falę uciekinierów określano jako wielką emigrację. Fascynacja Polską ochłodziła się znacznie po zwołaniu parlamentu frankfurckiego. Jednak siła symbolu demonstracji na zamku Hambach pozostała. W 2001 roku odbył się tu szczyt Trójkąta Weimarskiego. Wzięli w nim udział Gerhard Schröder, Jacques Chirac i Aleksander Kwaśniewski.
2: Chcę z tobą patrzeć w ogień, chcę z tobą w ogień iść. To jedno wiem na pewno.

0: To były mini słuchowiska Encyklopedia Polonika. Mały wybór z ponad 150 odcinków, które od czasu do czasu będziemy wam tutaj prezentować. A za uwagę dziękuję, Adam Gusowski.
1: Kosmo po polsku.